dobrze, abych mu po osewrzel dwerze, a aby weszło do sinie, strakaty kocie orneterze.